toi kuje noche jesie lili egbetole liye mebi komolo alope mi ache otoa kuje asie to eku bo fonu gbetole rojiyan vie ne o akwejo ton mi ka o mo asie no.